obeye wuye sɛ wone abusua kotal onipa biaa ba wo nkyɛn na wɔsa wonkɔ na neɛ wɔgye yesu kristo din ne diiɛ no wɔase mu ama me dumi sɛ wɔanya onyankopɔn ba sɛ wo yivagye yesu ɔbɛba awia mekamfo yesu ma wo sɛ wɔabraba ɛkɔte wo nyinaa kyerɛ sɛ yesu ne neabrabɔ mu sɛ wobɛbia wo mu na woafrɛ wɔwura yesu no a ɔbɛba bɛsiesie gye yesu kristo di na sɛ wogye yesu kristo di a ɔbɛgye wo fie nkɔ wɔm sɛ wɔbusua busua sɛe obiaa ntumi mfrɛ poeyɛ mma na tɔyɛ nso obi mfiri mma sɛ mede wo maa yesu yi yesu asɛsɛm abra hɔ nua kamfo yesu ma wo sɛ wiri no a woanom no gyanom woanom nsa no akyɛ nkurɔfoɔ yere nom dua anadwo a woada no obi yere no wowu yɛ ne ho adwuma ne nyinaa mfirɛ mu onie woyɛ asɔre pa nyine na ate fie na wote asɔre dɛ mu yesu so menka nkyɛ sɛ wɔne no a woyɛ ne anda no stop yesu wahu ne nyinaa sɛ mene omia no gye yɛmbɔ ne twu mu na yɛpagya yɛn nsa ɔwura yesu kristo no ɔbɛsese yɛhyɛ dua anadwo ɛhe na wonam woda na asɛ wo nna woakɔgye nneɛma bebree na ade abɔ w'asene ɛna ade to wadeɛ ne nkurɔfoɔ nneɛma na wosɛe no nanso asɔre pa nyine woyɛ asɔre pa nyine paa onua yesu so wahu ne nyinaa ɛyɛ wiase woka kyerɛ no a wɔse monnɔ wiase no mu nnoɔma na sɛ obi dɔ wiase a na nkyɛ ne tɔ nyine mu mesia wo wɔ se wiase kanea ne jesus obia na ɔba ne nkyɛn no me nua ɔrento mo ntwene wate bible sɛ nyina yɛayɛ bɔne bɔne ne deɛ ɔbɔ baanipa ne mmom no ɛntena se ɔpem sɛ wodɛwuro bɔne no woayɛ biatwa so afei pagya wo sa sɛ awurade fa mebɔ ne kyɛ me nyɛma wo kanea no ɛmɛtena me mu ɛmɛfiri sɛ woka saa yesu de ne nsa bɛka wo

Kristo Yankopɔn. Yɛ nyame ne ɔnyame ma wobɛbi mu tebia wonya mu biara no ɛno nkyerɛ sɛ woawie woabrabra awie saa menea woabrabra onie saa ɛfiri mu ba ne no akɔneɛ de ɔnya.

yɛ twae kristo ne deɛ wogyene di a sɛ wɔabra wɔpra a ɔno wabra bɔyɛ wie wɔnipa bɛɛ ne waha wo wɔtu w'ani wase wɔ fie wɔatɔ wo wiase wɔase nka wo wɔahyia no a na nka wo sɛeyɛ naɛso mepɛ sɛ mema wote aseɛ sɛ ɛnyɛ wo na woyɛ biribie meni abranteɛ meni abaa ɛnyɛ wo na woyɛ biribie sɛ ɔnyame ma obi kɔ ɔha mu na ne berɛ so a mepɛ sɛ mema wote aseɛ sɛ sabi ɛduru mmerɛ bi a aboa mpa yesu soma no tumi ma ne bɛyɛ wo adɔyɛ sɛ mmerɛ bi ɔnyame ma aboa mpa kasaya meka kyerɛ sɛ me nua ɛnyɛ wo na ayɛ biribie sɛ ɔnyame afa so ayɛ biribi a fɛ ne wanyame ma wo obi ntumi mmɔ nyame obi ntumi nko nyame ko ma no ɔnea fɛ ne wanyam ɛma nyame ɛnyɛ wo na woayɛ biribi wonyɛ he sɛ biribi pa bi ɛwɔ onyankopɔn aserɛti a ɔne abrateɛ fa ma awurade ɛsiane sɛ wo obi na soa wokɔde akaba soɔ na woda no ɛnyɛ w'ahoɔden woda a wote sɛ wufoɔ na wosɔre a woasɔre sɛ te asefoɔ mepɛ sɛ mebu sa wo sɛ ɛyɛ wo sika bi na agye wa naa fɛne onyama awurade wate fɛne onyama no na ne ɔgyee wo no ɔnoa ne woagye mi akɔsua nyaa ko a

asida ɛnɛ mɛ nyame ayɛ yɛ ɛnka ne din ayi nhyira ɔha ne na nakyi pɔ nom kasa fidie na wɔtie afidie ne dɔɔso fidie daa nkyɛ meda wɔase sɛ wotie ɛne na wotie ne fɛ ne gya ma nso ɔgɔrɔ ɔgɔrɔ no yɛ baako pɛ bɛkɔ tete mmɔfra asoɛyɛ

0: anokwasɛm sɛ paa sɛ opani kom na wayɛ na onyam kupon ko ananim na asɛm enti bibia mu no bible sɛ mfa sɛ dama no opani wo hu asɛm paa wo forte good years na die na kyɛ sɛ nyɛ ne ba no no wo paa nka wo bɛyɛ dɛ wo a wotie me awie ya wo anka bɛyɛ dɛ obisi nka matwitu o ah obisi me nka menti aseɛ ogugu nyina mfa nkɔ baabia akora no ka asɛm bi wɔ ha wɔyɛ medɛ paa wɔ se ɛsi a mete wiase menim me papa menim obia papa nko a na menim no abaa mmoa wo nsɔ da no nkonto nkuro wi ɔda ama nsa kɔ mu ɛberɛ bi a wɔpɛ no wɔfa obiara de kɔ ewiase yɛti ahamono te ɛna dada nso te nti sɛ ne sɛ mpapa yi a wɔte ɔfiri mu a mɛhwɛ akora n'akyi yie sɛ me nso mɛdi kan so a mmerɛ ne nkra bia ne bɛkyerɛ forte good years papa nyɛ ne ba ɔmu apente nkwa ɛdi me wukra mpa no ɔnibi kora wɔ baabiara so na wɔpere de hwɛ akɔdaa yi sɛ wɔbɛyɛ ye ɛna akora forte years ɔno nso bɛwo sɛm no wie no sɛ wiase wɔ ho deɛ wobɛyɛ biara no ɛtoɔ bɛda adi anim a wokɔ no yɛ no wahwɛ maame wɔbɛyɛ 60 years o nti ɛne sɛ ne ba no afei na apie dwa sɛ 40 years nyɛ ne papa ni a sɛ bia sɛ wonso debia yɛ obi a adwene ho sɛ kyena wɔto so bɛtumi ada hɔ ama yɛyi wo nti ahwɛ ho yei 0322085821 0352 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0
1: Okay.
2: Okay.
0: Hello, dear Fabi.
3: Hello, good afternoon.
0: Good afternoon, Penny Kessie.
3: I'm going to go to the house.
0: Hello, you are free free.
3: Okay.
0: Oh, Kafra.
4: I've been here for 10 years.
0: Oh.